serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod od słońca, a nie pracy.

20 szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: cold outside.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

now, baby. Let's play. Let's play now. Let's play.

Ciobej tych skrajnie z lewej, ciobej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

zabiłem sam siebie. Nasz język miłości nikt już go nie rozumie. Łączy nas gniew i mówimy bólem. Mój Boże, mój Boże, ja już chyba nie wierzę.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Dziękujemy.

0: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com.
1: Stop!

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura

Co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Przy mikrofonie Mariusz Majchrzak. Dziś zagram dla Was piosenki artystów, na których koncertach byłem na festiwalu Great September w Łodzi, który odbywał się od 10 do 12 września tego roku. Myślę, że to będzie bardzo fajny, zróżnicowany gatunkowo materiał i po polsku, i po angielsku. Będzie Zofia Alaja, co prawda w anglojęzycznych piosenkach, chociaż śpiewa po polsku. Tych utworów niestety nie mogliśmy posłuchać na koncercie, bo są starszymi kawałkami, ale uważam, że warto zwrócić na nie uwagę. Większość materiału była przedpremierowo, bo festiwal ten dotyczy artystów w dużej mierze. Artystów, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, a wiadomo, że artyści ci muszą mieć przygotowany materiał na 30-minutowy set. Więc nawet jeżeli ktoś ma jedną piosenkę, to gdzieś w zanadrzu musi mieć tych piosenek około 6-7 przygotowanych specjalnie na koncert. I tutaj w tym wypadku zrobiłem nieco inaczej, bo jeżeli zafascynuje mnie jakiś artysta, to ja wręcz odwrotnie chcę pokazać utwory, które gdzieś tam są, ale nie są w żaden sposób promowane. A single nadchodzące również od artystki, myślę, że będą warte uwagi. Myślę, że będą też dużymi hitami, bo były dwie piosenki, które bardzo mi się spodobały i właściwie technicznie był to jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłem, dlatego że Zofia sama przyznała, że to był jej pierwszy taki występ sceniczny i zazwyczaj można się spodziewać tego, że jeżeli to jest pierwszy koncert, to może się coś zadziać nie tak. Mogą paść odsłuchy, może się załamać głos, można się zestresować, można się pomylić w tekście. Tutaj w żadnym wypadku ani razu nie było czegoś takiego, co bardzo, bardzo byłem tym pozytywnie zaskoczony, bo no, nie widziałem jeszcze czegoś takiego, żeby tak dobrze być przygotowanym na koncert. Więc Szapoba, Zofia Alaja w anglojęzycznych utworach Cold i Lost My Thoughts. Bardzo polecam śledzić tę artystkę.

Kolejnym świetnym koncertem i jednym z najlepszych był według mnie zespół Stany Pośrednie, który w sumie już grałem ich piosenki w audycji Resonance. I naprawdę panowie dali wielkiego czadu na scenie. Według mnie no, oni już są gotowi na duże sceny. Nie tylko na te małe w klubach, ale bardzo chciałbym posłuchać ich na dużych festiwalach, bo to jest kawał dobrej muzyki i chociaż zagram wam dwa utwory, Pies oraz Idealne Życie, to panowie mają piosenek troszkę więcej i zapraszam do sprawdzania ich twórczości, jeżeli lubicie zimną falę i punk rock.

Trzeci zespół elektroniczny, zespół o nazwie Yard. I tutaj przyznam, że atmosfera festiwalu trzydniowego jest między innymi przez to, że to trwa 3 dni i to jest tyle tych rzeczy, koncertów, rozmów z ludźmi, poznawania nowych osób, trzeba organizować sobie odpowiednio czas, żeby na wszystko zdążyć. Tutaj akurat fajnie w tym roku to zadziałało, mimo wszystko zmęczenie no, sięgało naprawdę zenitu i przyznam, że kiedy poszedłem na koncert zespołu Yard, nie miałem w sobie żadnej energii już po prostu. To był drugi dzień festiwalu, godzina 20, ale panowie dali tak wielką pompę, że tutaj akurat głośniki i mikrofon ledwo dawał radę, bo to było naprawdę no, pogrom. To, co się działo na tym koncercie, było niesamowite. To było, jak możecie posłuchać, to można przyrównać to do jakiejś techniawy tak zwanej, ale naprawdę ludzie wypełnili prawie że całą salę, nagłośnienie było naprawdę super, chociaż czasami odłączało kable od mikrofonów, bo okazało się, że wokalista tak szalał. I zespół składał się właśnie z wokalisty, który również grał na syntezatorach. Drugi z panów miał przed sobą DJ-kę, a trzeci na gitarze elektrycznej grał, więc to jest też bardzo fajne połączenie. No był to jedyny koncert, na którym piszczało mi w uszach, jak to bywa przy dużym jak to bywa przy dużej głośności. I ten koncert też trwał dłużej, bo 45 minut, ze względu na to, że byli to artyści zaproszeni wewnętrznie przez organizatora, bo grają również na festiwalu Off Festival, którego organizatorem jest tak samo Artur Rojek, jak i festiwalu Great September. Więc zagram dla Was dwa numery od zespołu Yard. I co, mam nadzieję, że Wam się spodoba.

Tutaj pojawi się artysta, jeden z właściwie z największych, na którego koncertach nigdy nie byłem, ale jego nowe piosenki, które wydał mnie tak dawno temu, między innymi Tak, Tak, bardzo mi się spodobały. Mowa oczywiście o Krzysztofie Zalewskim. Dał swój koncert w klubie Larum. Było to bardzo fajne, widowiskowe. Krzysztof był ze swoim chórem. Były to cztery osoby. Dwie osoby z Polski, dwie osoby czarnoskórę, nie wiem z jakiego kraju, aczkolwiek na pewno jest to wspaniałe połączenie. Byli ubrani w te same rzeczy, na jeden kolor, czerwony. I naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. Tańczyli razem z Krzysztofem do piosenek. Oni mieli swój układ przygotowany. Krzysztof robił też po swojemu, ale fajne to było przedstawienie. Fajne show. Dało mi to do myślenia, żeby faktycznie iść na jakieś koncerty Zalewskiego, które odbędą się w przyszłości, bo choć z jego muzyką nie do końca jest mi po drodze, bo uważam, że tworzy dobrą muzykę, jednakże nie należy do osób, które są jego fanami, chociaż są piosenki, które mi się podobają, tak jak na przykład Miłość, Miłość, od którego tak naprawdę zaczęło się taki boom na artystę. Chociaż wcześniej już Zalewski był znany, ale to było ponad 20 lat temu, bo przecież był w programie Idol, ale miał zupełnie inną stylistykę, grał muzykę metalową, miał długie włosy. Teraz jest to troszkę, wygląda to inaczej. No, to zatem piosenki Zalewskiego, Tak, Tak oraz Zabawa.

Jako ostatni zespół będzie to też zaskoczenie dla mnie samego tak naprawdę, bo nie spodziewałem się, że zagram akurat zespół Ich Troje. Ale no, prawda jest taka, że w tym roku na festiwalu Gry September Michał Wiśniewski odegrał bardzo dużą rolę. Ponieważ był jednym z panelistów na konferencji pierwszego dnia, sala wypełniła się tak mnóstwem ludzi, że no nie było już gdzie po prostu zająć miejsca. Ale też Michał miał swój DJ set w klubie Larum. Ten sam klub właśnie co poprzednik Krzysztof Zalewski, tylko tutaj Michał Wiśniewski stanął za konsoletą ze swoimi znajomymi, ze swojej ekipy i grał piosenki począwszy od lat 70. albo 80., z tego co pamiętam, i wybierał największe klasyki, więc to jest fajne, bo się nie spodziewałem w ogóle, że wybierze te numery, które ja bardzo lubię z tamtych czasów, czyli lata 80., 90., Mr. Vain na przykład od zespołu Culture Beat było grane. Czy Dr. Alban It's My Life, ale to już są takie klasyki. Więc naprawdę była to fajna zabawa. Tak, i jeżeli chodzi o wybrane przeze mnie piosenki zespołu Ich Troje, to jest Razem, a jednak osobno oraz Lecz to nie to, które są jednym z moich ulubionych wciąż utworów zespołu Ich Troje. No, za dziecka się słuchało tego 20 parę lat temu, kiedy Justyna Majkowska była wokalistką zespołu. Później już to było bardzo krótko to trwało, bo nawet z perspektywy tamtego czasu nawet nie sądziłem, że tylko 2 lata Justyna była wokalistką w zespole, ale pozostawili po sobie naprawdę dobre, ponadczasowe piosenki, do których ludzie lubią wracać, przy których ludzie lubią się bawić. I które na pewno będą pamiętać przez wiele następnych lat. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Audycję prowadził dla Was Mariusz Majchrzak. I do usłyszenia za tydzień.

zachowań, bo się snuję. Przychowam i naświetlam telefonem, źle się czuję. Ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci. Teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić. I niech słyszą wszystkie

Mam już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz. Aż nie powygi na paluszku, na łóżku. Clinton, George, a nie Bush, Bush. Pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Semitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.